nana Elvire Kentombe la Chindo kwa singa na kuchando sa petit sinanga na randa usa sinanga ta chidon domestika aunzinga ton sekir na chaka pacha mozoko na mozoko chi DJ aye aye nous aussi.